ɛno maka dwɛ sɛ biribi bɛsi ɛnkyɛ koraa deɛ wopɛ sɛ wohu no bɛhu ahayɛnhyira 104.5 fm wode atumirika no bra facebook na obi ɛmfrɛ obi na obi sumfrɛ obi na obi mfrɛ obi na ɛnɛ nyɛ asɛm ketewa

0: ja wo papa me ne me wosha wo nsa abaga mama se
1: wada ne wosha wo nsa
0: bishop kobe na sia maja kureje